0: Radio Agora.
1: Zapojmo si pesem veselo. Naj se razlega prek sveta.